0: Madizo go nova.
1: Ewa, ngurowa zenna
0: Ngroa zenone.
1: ne. Ewa. Tarabda madiso gonofa.
0: Newam.
1: Ewa. Ano yange chimbumbulu njili asinguru wenji kwa tela mwanana na